Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Od tego начинается, a potem przechodzi do świeckiego życia, w którym jeśli tworec je ludynoju prawoju, czestoju, mający dobre namierzenia, może stworzyć naprawdę cudowne rzeczy, które mogą dopomagać ludziom przybliżać się do Boga. Bo chyba najbliż przybliża ludzi do Boga właśnie muzyka. Muzyka, która ma swój duże specyficzny język, który jest uniwersalny. Są różne style muzyczne. Wiadomo, że muzyka w Japonii będzie różna od muzyki europejskiej i tak dalej. Ale są pewne bezsmiertne dzieła, które pokazują wielicz Boga. Na przykład to, co ja już wspomniałem, takie Ave Maria. Ta Ave Maria, która zwróci po całym świecie już stulecia. Od czasów, kiedy się otworzył w trzubę, ten słynny, najsłynniejszy Ave Maria, ale tych... I kto jest tym, który wdachnawia tą muzyką? Boh, Boh. Także muzyka jest dużo ważliwa. I ludzie, którzy wykrywają w sobie talent do tego, żeby śpiewać, jeśli one chcą dopomagać ludziom przybliżać się do krasoty, do dobra, żeby przeżywać jakieś wyczucia pozytywne, wyczucia dające dużo radości, albo jakiegoś takiego rozsławienia, albo jakiejś takiej refleksji. Naprawdę to mogą być inspiracje duże cudowe. Ja pamiętam muzykę na przykład z filmów o lubowi. Jest taki słynny film Love Story na przykład, gdzie sam film jest taki sobie, ale tak skazaty. No ja jego baczę, nie jest to taki historia tragiczna, ale takiej czystej lubowi, gdzie muzyka jak gdyby prerosła cały film. I jest szedewrą takim muzycznym, który na całym świecie dużo często powtórzuje się. Tak samo muzyka do filmu Romeo i Julia, filmu Zeffirelliego, gdzie też został stworzony szedewr, który otrzymał Oscara, który też jest, który dużo lubi na przykład Ojciec Aleksiej. Jak ma swoje programy, to muzyku z filmu Love Story. Romeo i Julieta.
1: Фоном звучить, та слово на кожен день в програмі ці.
0: Tak, tak, że tutaj takich szedewrów mamy dużo, dużo bogato. Jeśli ludyna sobie wykrywa ten taki talent, którym chce służyć ludziom, przybliżać ich do pozytywnych cenności, to trzeba taką ludynę podtrzymywać, radować się i dziękować Bogowi za to, że daje nam takich możliwości. Daje nam cudownych aktorów, daje nam cudownych śpiewaków, który w swojej szczerości chce przedać swoje emocje w taki sposób, który dużo silno dotyka ludyny, bo znajduje zupełnie drugą drogę, przez którą przechodzi informacja, pewna wieść o Bogu, o Jego lubowi, o Jego krasacie. I tutaj Jezus Chrystus dużo często wdachnawiał kompozytorów. Так що радуємося, що є музика теж християнська.
1: Отже, Святий Дух, той, який допомагає, який наповняє, який діє. Ми маємо церквою сім основних дарів Святого Духа та плоди Святого Духа. Я зараз згадуючи, які це є дари, мудрість, розум, рада, сила, плоди Святого Духа, любов, радість, мир, віра, доброзичливість. І я думаю про те, що чи є так, будучи там роблячи фільм, чи то пісню ти зараз хочеш заспівати. Якщо запитати себе, чим я зараз буду ділитися у той чи інший спосіб, я співаю пісню чи пишу картину, але що це несе? Якщо є в цьому ділення, оцими дарами, чи то плодами Святого Духа, якщо є присутня та радість, любов, чи то та це є про мудрість чи розум, та то можливо це є добрий шлях, та то варто.

wyrażają w najstarszych hymnach, których wyrażają mají, tylko tra medo, chodzę nam dopomagaty, czuję sobie czastyną cerkwi, tej cerkwi prosławnej w niebie, która zastupuje się za każdego z nas, której my stajemy się czastyną. My także modlimy się nie tylko za nas samych, nie tylko za naszych bliskich, ale także za wszystkich potrzebujących w tej cerkwi. To jest siła tej cerkwi. Jest stała przez kreszczenia, przez jego probaczenia, przez jego konkretne dziejstwie stała dla całego świtu znakom Bożej lubowi. I ty możesz także stawać dla tego świtu znakom Bożej lubowi. Materińska rola Marii stosowno idei, aż nijak nie zaciemniuje i nie zmęszuje unikalnego posrednictwa Chrystusa. No i zawsze ten problem jest, to jest bliższym posrednikiem. Jezus Chrystus czy przesiada dziwa Maria? To jest durne pytanie, nie powinno być nikogo zadane, tomu, że pierwszym posrednikiem, jedynym posrednikiem jest Jezus Chrystus. To w jaki sposób posrednicą może być przesiada dziwa Maria? Otóż posrednicą przesiada dziwa Maria może być przez wielką tajną wcielenia. To jest fakt, że przez te 9 miesięcy Jezus Chrystus był w jej cili. I to pomagało jemu czuć prisutność Jezusa Chrystusa, ale także siłę, którą Jezus Chrystus chciał przekazać wszystkim, którzy do niego zwracają się. Także materyńska rola matki stosowna ludzi, aż nijak nie zaciemniuje i nie zmęszuje unikalnego posrednictwa Chrystusa. Nikt nie może skazać, że Chrystus jest ważniejszy, jak to te dziwy. Nie może, to muż, to Maria ma swoją czastkę w posrednictwie swojego Syna, Jezusa Chrysta. To jest czastka tego samego posrednictwa. Ona, niektórzy, chociaż baczą właśnie te dziwy Maryi jako ciuch, która swoje posrednictwo przybliżaje nas do Jezusa Chrysta i moja czysta do Jezusa Chrysta wyproszuje do nas potrzebne błogodacji. Tak można byłoby to skazać. Ale to jest to bliższe. Ty przyjmujesz matkę Jezusa jako swoją matkę, możesz w niej zawsze znajdź to, co jest najbliższe naszej egzystencji potrzebne. Zrozumienia, probaczenia. Także tutaj Bóg przydumał to w sposób genialny. Nikt nie mógł wydumać, że Bóg chce mieszkać w tak słabej ludynie, tak słabym stworzeniu, jakim jest ludyna. Ludyna, która także nie potrafi być wierna jemu do końca. Także nie zmniejszuje unikalnego posłannictwa Chrystusa, napaki, bo ona pokazuje jego siłę. Bo weź spaseny wpływ błogosławieni i dziwy wypływaje z nadmiaru zasług Chrysta. Spierając się na jego posrednictwo. Od niego całkiem zależyć i z niego czerpaje wsiu swoją siłę. Żadne stworzenia nikoli nie może być postawione na odną równi z wcieleniem sławy i wytkupiciela, ale jak u świadczeństwie Chrysta biorąc uczest w różnych formach i świadczenno służycieli i wierujący naród i jak jedyna Boża dobrota sprawdzi wmiliwająca różnymi sposobami na wsi stworzenia, tak jedyne posrednictwo wytłupiciela nie perekresluje, a nawpaki zburzy rywną spinę stworzeń, jaka pochodzi z uczestni odnomu dżereń. To tutaj buduje się jedność cerkwi i to, że swoją lubowę Maria zjednuje wszystkich członków cerkwi,
Чи їх